ana na wana sabi jamani chonne. Basingana na wala charongo achije tum. Tukari pe umpepe. Isabu ya ntukuta wali wala rejina. Hapa nipa taunu jali shinga. Viti nobe graushi. Sente iradose. Ni. Ngari wali laga. Kujigala basi. Kabotolo kamesi. Kakuzo kusimula injeni. Ntano kuti. Niriyo liya kwa liri. Injeni. Basi. Kangala kwelo kwa basi. Ni kuzo sikuwa chalongo achinje tu. Kujigala mesi. Kabotolo. Gakusosa kusimula injene radio Mozambique na vyara si finti na vmeratuj ndoro santuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj na vmeratuj